Slučaj nog dom poposi, dome bolojna asi, mana ga nervate mija, mana ga dželozija.